0: naguseka.
1: Gwe ulira gwo mukubo akugabira maulire ga bya mizanyo wano ku radio Buddu.
2: Yenze tamke dumal.
3: Nani zeroni.
4: Esawa wano ku radio Buddu. Esawa zili 10 ezolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio Buddu.
5: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuchakaza. Mwuch